alambilwini ni matambu la ilambilwini imaka ichuka chukwa kona alambilwini